moy hamid mari ni wilk ne bande moy hamid li ni wilk ne bande moy abdul aziz ram ni wilk ne bande